Oj, Dana moja, Dana, którego ja pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego, a i tego pana, tego, co cały świat jego.